0: Słońce.
1: Rocze je.
0: Chmurie.
2: Postrażujące.
0: Sprostito.
1: Tu je Radio Ena Politi.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio Ena.
3: Več dobre glas.